be Saturday, Sunday, and okay, na diemini mi diemaye. Saturday, Sunday, mi sada kwachire kakra ya. Oni pa omu anu epie kakra, anu kwajiwe ni kakra ain. Da kuda kuba yo bituari. Ewiasu wensu, nyeze uwa, ewiasu ne be poso.